0: indira je Mozambique mede kulosukira muno mumzinda watete tikangomva chinganga chimene chimangotsera kuti ndi bondi ya Africa kunja kwanja kwaira kudanzatu madzuka bwanji tsiku la lero kuti bwanji nthawi zino tu wadzuka kale kale kulibe munthu wapita amicheke magunta kunsembedza kusamowa kuti kwachabwino akumvetsera radio Mozambique radio chirechi kuteteya kunyamabira kuti kwachabwino ndimafotokoza kuti anelinyo lusi wamandikisi wakanongola virus mara mashela kuti tilimodzi akumvetsera radio Mozambique afashtino armando kusamowa kunsembedzi akuti ainditu tilimodzi naonso mandevu samuel kuzokera ku bairo mpadwe limodzi ndi akadzidza wa Esther Luigi ali ulendo pa ulendo pita kuntchito a Rodrigue Germando Fernando kukazula kumbirondo akuti anditu kumeneko kwa chabwino akumvetsera ndithu radio Mozambique kukafika mmamawa kuli mbu kulibe munthu wapita osatitu wathamangira kuntchito iyayi wapita munthu wasowa bwanji ngongoleto zimenezi uli anthu tamangotenga ngongole zopanda na zopologalamu kukatenga kwayawo kukatenga uthedwe naonzera kuti iwo amachita nazo chani zonsezi palitu ajama kabwereka ndalama ndi pologalamu nina kuti afuna apange zinthu zoti zowathandize pamoyo wawo zinthu zavuta ndi kuli aja onena kuti amakangotengapo ndalama ena ntchito yake aviatoti kutsirizira mdzavuta adzimangirira ayi nkhani inavuta padzimanga eno ati kodi iwo alipo ayi achokapo kulibe satanene chilichonse ayi mandambe ndafusa ngata sifosana ndiluzekana ayi iwo ukafuse bwanji otanena kuti wanena kuti achokapo eno pali ena atamatenga ndalama zija za ngongole pachione ndi pali ena amati akangofika amwini mati mulibwerekeko ndalama pompopompo kuwapatsiratu ifo amadzozera anda achilunga mwa mabwezi awa ena tilokoneza avute moti bwanji anthu amangoyang'ana kuti alibe moyo wabwino yawo chabwino mu bondi ya Africa tisakule bwalo athu ndikuipa kwa Mr. Sunga kuti zinthu zikatizavuta zikasautsa pena pake pakhota osadzipha yayi
1: tsinde ni tsinde

0: Na so la bon mama. Wan be san gozo e gol.
1: I e pa na mweni. Sini na te kujita pokantu pantau yake.
0: Halule. Uyo isunta amene wanchiro ndi mamosi wa ine ai. Watano kweni kweni. Kakambina na nawe kangapo. Kati palufuru le mane ukumana nalo. E matanizo. Chofunika kwambiri ndikulitakuza wa moyo wako. Kumaso. Wanza wakunjito.
2: Kugwiritsa njito mankhwalo zunguza ubongo. Kumachepesa kuthamanga kwa maganizo. Kumaso koneza kuganiza bwino. Kumaso kumawonjezera kwambiri ngozi za kunjito. Kufaa gitari kapena mmodzi. Kulakwitsa pang'ono kungaononge miyo ya anthu ochuluka. Patapita nthawi zotsatira zake zinamba kuoneka.
0: Sikugonanso bwino. Ukumayiwala zinthu zambiri. Ukukwiyanso msanga. Ndipo ukuonda tsiku ndi tsiku.
2: Chifukwa cha nkhawa, Martha anaganiza zopita ukapempha thandizo kwa munthu amene amamkhulupirira.
0: Amaluma agiruta, mamuna wanga akudzionongonga chifukwa cha mankhwala ozunguza ubongo ndi mowa wamphamvu umene akumwa. Tsopano akumwanso ti mabotolo ta chiva chongo tijatoyera tija. Sindikudziwa shoti ndishite. Pamvu malume zanditera.
3: Marta, mwatsoka mabanja ambiri amakumana ndi mavuto ngati amenewa. Chofunikira ndikusataya mtima. Tsiku limene adzasange kufuna thandizo, tidzakhala okonzeka kumuthandiza.
2: Mankhwala ozunguza ubongo amasokoneza kukumbukira, kuganiza bwino, dulo ndi chilakolako cha chakudya. Amaonjezeranso chiopsezo chakupititsa padera, akakhala kuti akugwiritsa ntchito zimenezo ndi mayo yembekezera. Matenda amaganizo, nkhawa, nkhanza, komanso matenda akulu a mtima, mapapo, chiwindi ndi imso.
0: Umudzi nkulamso wapo maluleke. Ine ngati oyang'anira ntchito yake. Ndingaganizira kuti tsiku lina ndingadzakhale ndikukayikira ngati abwere kuntchito kapena ayi. Akujomba kuntchito popanda chifukwa. Ntchito yake yatsika kwambiri sakuthanso kumaliza ngakhale ntchito wosavuta ndipo akuyika nzeke onse pa chochezo. Ndikakamizika kuchitapo kanthu zinthu zinafike poyipa kwambiri.
4: Augusto, ndili ndi nkhani yabwino. Ndapeza munthu amene amagulitsa mankhwala ozunguza ubongo. Ndi abwino kwambiri, otsika mtengo.
5: Nafeso tiyesere?
4: Munthu wake ndi mmodzi-modzi amene amagulitsa kwa mbale maloleke.
5: Ndimamukonda kwambiri amene uja. Ndimamutsata. Koma masiku ano wasinthiratu amwini. Wasintha kwambiri. Koma tingwesa kamodzi kokha kuti timve mmene zimamvekera.
0: Musapange zimenezo. Ino mukungoyang'ana pa ndirama zimene maluleke anali nazo. Lero ali pa ngongole zakatapira. Ndipo akuthawa anthu amene anamubwereketsa ndiramazo. Simukuona mavuto amene akuoneka pano. Mankhwala ozunguza ubongo aononga mamuna anga ndipo banja lathu komanso ntchito yake yatsala pang'ono kutha. Musalole kuti zimenezi zikuchitikireni.
5: Sitinaganizirepo zimenezo. Ife tingaganiza kuti ndi moyo wake watsopano wazinjoyi.

0: Ma sola pongo no. Wambe sango zengo.
1: Ii, epa na mweni. Sini na te kuchita poka antu pantau yake.
0: Hule, uyo yusu mta amene wanchiru ni mamuzi wa ina hai. Watano kweni kweni, kakambina na nawe kangapo. Katipalu furo ni mane ukuma na nalo. Ema chandizo, shofunika kwa mbili ndu kuteza wa moyo wako. Kumaso, wanza kwa kunjito.
2: Kugwiritsa ntchito mankhwalo ozunguza ubongo kumachepetsa kuthamanga kwa maganizo kumasokoneza kuganiza bwino komanso kumawonjezera kwambiri ngozi za kuntchito kufa kitali kapena mmodzi kulakwitsa pang'ono kungaononge miyo ya anthu ochuluka. Patapita nthawi zotsatira zake zinamba kuoneka.
0: Suku gona nsobu ino, ukumai wala zintu zambiri, ukukuya nsonsanga, ndipo ukuonda tsiku ndi tsiku.
2: Chifukwa jankawa, Martha anaganiza zobita ukape mpata ndizo kwa munthu amene ama mkulubirira.
0: Amaluma agiruta, mamuna wanga akudzionongo chifukwa cha mankhwala ozunguza ubongo. Ndimo wawampamvu umene akumwa. Tsopano akumwanso timabotolo ta chiva chongo tijatoyera tija. Sindikudziwa shoti ndishite. Pamvu malume zanditera.
3: Marta, mwatsoka mabanja ambiri amakumana ndi mavuto ngati amenewa. Chofunikira ndikusataya ntima. Tsiku limene adzasange kufuna thandizo, tidzakhala okonzeka kumuthandiza.
2: Mankhwalo ozunguza ubongo amasokoneza kukumbukira kuganiza bwino tulo ndi chilakolako cha chakudya amaonjezeranso chiopsezo chakupititsa padera akakhala kuti akugwiritsa ntchito zimenezo ndi mayo yembekezera matenda amaganizo nkhawa nkhanza komanso matenda akulu a mtima mapapo chiwindi ndi imso.
0: Ne ngadri oyanganila nchiro yake. Tininga ganizila kuri tsikulina ninga zakhale ndeku kaigila ngadri abwere kunchiro kapena yai. Akujomba kunchiro popanda chifukwa. Nchiro yake yatsika kwambiri sakuthanso kumaliza ngakhale nchito wosafuta ndipo akuyika nzeke onse pachoshezo. Ndikakamizika kuchitapo kanthu. Zinthu zinafika poyipa kwambiri.
4: Augusto, ndili ndi nkhani yabwino. Ndapeza munthu amene amagulitsa mankhwala ozunguza ubongo. Ndi abwino kwambiri otsika mtengo.
5: Nafeso tiyesere?
4: Munthu wake ndi mmodzi-modzi amene amagulitsa kwa mbale maloleka.
5: Ndima mukonda kwambiri amene uja. Ndima mutsata. Kuma masiku ano wasinthiratu amwene. Wasintha kwambiri. Kuma tingwesa kamodzi kokha kuti timve mmene zimamvekera.
0: Musapange zimenezo. Ino mukungwayang'ana pa ndirama zimene maluleke anali nazo. Lero ali pa ngongole zakatapira. Ndipo akuthawa anthu amene anamubwereketsa ndiramazo. Simukuona mavuto amene akuoneka pano. Mankhwala ozunguza ubongo aononga mamuna anga ndipo banja lathu komanso ntchito yake yatsala pang'ono kutha. Musalole kuti zimenezi zikuchitikireni.
5: Sitinaganizirepo zimenezo. Ife tingaganiza kuti ndi moyo wake watsopano wazinjoyi.

0: kupewa sankhani moyo. Titetezeni nokha, titetezani banja lanu, komanso thandizani kumanga mudzi wabwino, umoyo wabwino ndi chitetezo.
1: Undi uthenga kuchokera ku Vulcan, mogwirizana ndi ofesi ona za kupewa ndi kulimbana ndi mankhwala ozunguza ubongo mchigawo cha Tete.
2: Okay, okay. Ndine Oscar.

0: hani ya muntu kulewa za moyo washi pagodzi tingashinje hili ni basa la Radio Msambiki.
1: Abvesere wa Radio Mosambiki tikuti makolokoto titambire na manja mawili tafika terepa na basa la nkhani yangu aminya shito.
2: Mumbwera imwepo nthawi inango aminya historia mumbwera nthawi zino. Pezino tikudikira wakumanika kuti zikamala nkhani za panthawi zishanu tibwerese nkhani. Ndiye abvesere mwakuposa kushedwa apa tikupasirani nkhani za kuchoka kutsitira dziko lino, tikupasirani nkhani za pakati pa dziko lino. That ndi Manika. Manika ndiye antipasira ambati realiza sound ndi Manika. Ndiye natenepoyo tibakakhale na nyimbo iyi.